0: obi ni ɔgye sika duro ɛso sika ɔntimi nibi doctor sɛ ma nanwe akokɔ ɔnokokoko woni dabodabo kyena mɔ nkyi kohyia last minute koraa no woni nkyen na ɛsi kyerɛ na woti wiase na woni nkyen ne asi kyerɛ akokɔ nam nwudwan nam nwia pɔnkyenam na woti wiase no woyɛ deɛ wosɔma kwa nhyɛkɛ wurade
1: amen
0: naduane ne kafa kas ne pake fie no anim ɛbi wɔ kwan so aborosan nasofoyi nanso kɔsi wahono ti pa sikani twɛ ɛsɛ wɔhwɛ wɔde bi ka nano nnɛ na wobɛfiri wiase a wamfa so anya ne ho nti bible no aka no wɔde turɛ nom 28 sɛ wɔno ankasa ɔbɛbrɛ na ho ntimi nni bi na ne yiri mpo no ɔno nyankopɔn bɛma obi
1: ɛnnada
0: wopɛ wa wɔne awi na kwan ɛhu ɔyɛ dangerous ma menkaɛ ma memie job 5:18 na hwɛ dewo ma bi a ɛde yɛ
1: ɔno
0: job 5:18
1: awurade ne wɔpira
0: ɛne wɔpira ɛti wɔgyika a wɔtumi sesɛ nipa gu sabere mu yɛfa tu asabere o ɔno yɛ nka so ɔnoa berɛkum kwan so ɔnoa kyɛm ɛna no nso pile kɔhwe ase a sabere sɛ masɛ me ho akɔgye ɛsɛ akapo so deɛ enti awurade aka sɛ ɔno wɔbɛtua wɔ nipa biara ka sɛde no susu wɔ nipa biara nsa no wɔ dwuma na ɔde ama no ɛne ti na wokɔ problems no a chapter 14 a wɔse
1: ɔnipa no mu aba
0: ɔsɛ
1: onipa no mu aba
0: onipa no mu aba
1: na ɔdeni papa meɛ onipa no adeɛ no
0: na onipa wo nsa no adeɛ no
1: ɔbɛdane ama no
0: ɔbɛdane ɔde ama deɛ wodi nɛ no no a na ɛbɛfi kotwa sɛdeɛ kuani deɛ aburo ma nkani baayera hyɛ ho nti sɛ sukuul bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na sukuul no a wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ wɔ a daakyeɛ bɛfifia mu ɔkotwa ɛhyɛkɛ awurade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ naborɔ wo papa bi na woyɛ naborɔ wokɔ sukuul na wodwane kɔ fie wonhyiɛ wonyere wo ho na wonyɛ ne woadwene sɛ wo maame ne wo papa sukuul si no mu tua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a kasɛ ɛwurade ɛti hu sɛ biribi a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asɛ abrabom ɛti hwɛ ne bi a wode asi wɔ no ampa yɛ dua a because wɔsɛ aka no wɔ problems mebu sɛm ɛtiku problems chapter 11 verse 27 wɔsɛ aka sɛm bi
1: deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan
1: no ɔhwɛ ani sɔ
0: ɔhwehwɛ ani sɔ
1: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
0: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
1: ɛba ne so
0: bɔne naa ɛna ɛbɛba ne so papa bi wɔ kuro bi wɔ wɔasɛ kuropɔn sade wɔyɛfrɛ no mmɔsea so agya bom na ne din ne ne honam sɛ ne ti mu ɔdene na ne fie aborɔbɛ wei ne ti mu ɔdene nti obia mfa ne hwee ne mako tumi bere mako ɔduadua no wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obia so ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwura da koro nkwaraa ne sɛ papa ne ne wɔ nkwaraa mmienu nti wɔn afa kooko bɔtɔ na baako afa bi no nti na wɔn ato bɔtɔ nti ɔbɛ na ato no mu baako fo ɛbɛ book bi ne failure ntɔ bɔtɔ no mu ɛfa team saa na papa kɔ saa na oyi ne tuo dɔboro baa ɔba yɛ gyina kun sɛ ɔde hwɛ so akora ne ti soro ɔno onim sɛ papa ne ɔgya kɔdwo na me baa wosi fam krim ɛtena ase so ɛno ano no ɛna wɔte hwiri mu ɛna wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiri no maa no wɔpa ne to ase saa na roman fada ɛno hwi ɛna wɔtwi

0: woyɛ aberantiɛ na sɛ wosi so na sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa na sɛ wotena wiase kyaa ɛmfa nsi w'ani so da sɛ wode nkurɔfoɔ yere ɛbɛyɛ w'adwuma
1: ɛna wode mfa nka wo koraa
0: nhyira nka awurade
2: amen.
0: Aberanteɛ bi kɔɔ prison baeɛ na ɔno ana damfo no wawale ne yere yɛawerɛho sɛm papaapa tie ne yie paa
1: kane nyagya
0: aberanteɛ no firi prison baeɛ no yɛyii na wokɔ baeɛ na ɔno ana damfo no wafa ne yere menim adrabafoɔ bibrɛ a wɔmu sii so a nkurɔfoɔ yere ɛna wɔmu nyinaa hyehyɛ fam baako yɛkosie ne wanyantin ne mu kyɛɛ mmienu Ashanti region kuro bi wɔ hɔ frɛ no nyantin wotra adwira na wokɔ hɔ baako yɛkosie naase mfosu ne titee nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ɛna baako nso yɛkosie no wɔ yɛfrɛ ne sɛ akuapem side hɔ kuro baako wiɔhɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ kurotwo wo firi ho yɛ aberanteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bi da
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo sɛm fim nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ti asɛm na tie na tie na tie ne yie paa sɛ wokɔ leviticus 18 chapter 18 verse 20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ israel
1: leviticus chapter 18 verse 20 no
0: awurade ka sɛ
1: wɔsɛ wɔsɛ na wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: wate asɛm no tie ne yie paa
1: wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: ɛtie ne yie
1: ka ne nyinagya
0: wo yɔnkɔ yere
1: ɛne ne nna
0: musuo paa na wabɔ no sɛ woyɛ aberanteɛ na sɛ wofi aseɛ sɛ wode wei bɛbɔ wo bla biribia wode wo sa bɛka wo wiase bia bɛyɛ nome
1: ɛbɛsɛe
0: wosi fie wobɛtɔn wotɔ asase wobɛtɔn wotɔ kaa wobɛtɔn na ɛbo a wode bɛtɔ kaa no wokyɛ mu du ɛmu baako koraa no yɛtɔ a wonnya saa
1: sikɔ awurade aboa no no ɛntwi a bɛpɛm